0: Aktuell.
1: Narejen za moją szyjcą.
2: Aktuál. Narejen za moja ušesa.